0: Zdrava Maria, milosti pełna, Gospod jest z Tobą, błogosławiona si među nami i błogosławiony jest sad Twojego telesa, Jezus.
1: Sveta Maria, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj je od naše smrtne ure.
0: Zdrava Maria, milosti pełna, Gospod jest z Tobą, błogosławiona si među nami i błogosławiony jest sad Twojego